0: Hitparádka 2.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i

0: Więc se parę łyczkę, spłynie wzdłuż przez. Cicha woda w zegir wie, cicha woda wie. Zegiewać se parę łyczkę, spłynie wzdłuż przez.
1: SK2 Szczecin.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK2.
2: Są demony, całując się w agonii, patrzą na mnie.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

Wiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył?

0: Rozpoczynamy przedostatni wakacyjny poniedziałek w tym roku. Witajcie, z tej strony po raz pierwszy Mateusz Tomaszewicz. Na termometrach dzisiaj w Szczecinie, w tym najcieplejszym momencie dnia, zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Będą promienie słoneczne, będą również i chmury, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, parasolki dziś mogą zostać w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno. Ciśnienie mamy na wysokim poziomie. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy przede wszystkim na głównych wylotówkach.
1: Jest szósta news SK2, Anna Łobocka. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnę, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób. Po przesłuchaniu zostały one zwolnione, mówi Iwona Szelichowicz z małopolskiej policji.
2: Wszystkie 9 osób zostało zwolnionych. Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów.
1: Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie Narodowym Ukrainy. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. Dlaczego o tym Jakub Krzyżak?
3: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, między innymi na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
1: Do sprawy odniósł się wiceszef MSZ-u. Według Marcina Bosackiego, gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy pojawił się m.in. Stefan Bandera, to znacząco pogorszyłoby to stosunki Ukrainy z Polską i Europą. W Polsce chłodny poranek, tymczasem w Grecji rozpoczęła się kolejna fala upałów. Potrwa prawdopodobnie do połowy tygodnia. Temperatura wzrośnie nawet do 40 stopni Celsjusza.
4: SK2 Sport.
1: Rekord Polski poprawiony na Stadionie Śląskim podczas memoriału Kamili Skolimowskiej. W Chorzowie, zaliczanego do cyklu Diamentowej Ligi, Klaudia Kazimierska poprawiła rekord w biegu na 1500 metrów. Dla Polki to najlepszy sezon w karierze. Przed tygodniem zdobyła srebrny medal Mistrzostw Europy. Piłkarze reprezentacji Polski zatrzymali triumfatorów Ligi Mistrzów. W lidze francuskiej Rennes, w którym grają Sebastian Szymański i Przemysław Frankowski, zremisowało z PSG 2-2. Pierwszy z Polaków popisał się kapitalnym trafieniem z dystansu, drugi zaliczył asystę przy drugim golu.
5: Też macie wrażenie, że ten weekend minął bardzo szybko i to aż za szybko? No to spokojnie, mam pocieszenie, za to od poniedziałku do piątku minie bardzo długo. Dzień dobry!
4: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
5: Ale za to w jakim doborowym towarzystwie?

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

Prawie 9 minut po 6:00, kłębę na chwilę z Zalią i Faustem. Pięknie, pięknie, taka nostalgia troszeczkę w tym się kryje. My nostalgię lubimy, my za nostalgią tęsknimy. Ja przed chwilą właśnie próbowałem sobie kliknąć na komputerze start, wyszukaj i wpisałem pasjans i wiecie co, nie było. Jakiś pasjans online wyskoczył. A co mi pasjans online? Ja chciałem pasjans lokalny. Chciałem sobie normalnie tak o pyk, pyk, pyk, pyk, szybciutko tak o z rana, żeby się rozruszać. Urzędnicy i urzędniczki coś o tym wiedzą, że już nie da się na tych nowych Windowsach zagrać pasjansa na komputerze, no. Kiedyś się dało, kiedyś było na każdym zainstalowane, a teraz nie. Online, online, zagraj, jeszcze reklamę obejrzyj, zagraj, zagraj, zagraj, a teraz nie. A dzisiaj dzień Windowsa w kalendarzu i tak mi się właśnie przypomniało. 24 sierpnia, rzeczywiście, dzień Windowsa. No, i tak ja tak sobie pomyślałem, że za tym pasjansem to się tęskni, co był w komputrze. Jak był w komputrze pasjans, to jakoś się to wszystko, życie się układało. Po prostu życie się układało, jak był pasjans. Co z tych starych czasów jeszcze dobrze pamiętacie? Za czym tak sentymentalnie tęsknicie? No ja za pasjansem tak sobie pomyślałem teraz, że tęsknię, żeby zagrać nie online, tylko normalnie, lokalnie na komputerze w pasjansa. A czy wy też tęsknicie za czymś z dawnych lat? Dajcie znać, 726-826-826 to nasz numer telefonu. Dzisiaj będzie nostalgia na antenie. Albo SMS-owo, albo na Messengerze wyślijcie głosóweczkę.

0: 17 minut po 6. Ania Karwan, za chwilę wideo ze swoją bellą piękną, a teraz obudzona piękna Agata już z nami. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, witam!
0: Już na nóżkach, już dzwonię do radia, już sobie miło pogadamy. A czym dzwonisz, powiedz? W sumie to ja do ciebie oddzwoniłem, bo to tak jest, że wy najpierw dzwonicie, później oddzwaniam. Ale dobra, co trzymasz w ręku? Jaki to jest telefon? Smartfon?
1: A wiesz, że ja się nie znam. No ważne, że dzwoni.
0: Ale smartfon?
1: Smartfon, tak.
0: Smartfon, dobra, bo ja zmierzam do tego, powiedz, co ty powiesz, bo ja wiem, co ty powiesz. Bo tęsknimy za pewnymi czasami, prawda, Agatko, że tęsknimy za niektórymi czasami?
1: Pewnie, że tak, za takim tęsknimy za dawnymi czasami, za czasem dla innych ludzi.
0: Okej.
1: Okay. Bo człowiek po prostu miał wtedy mniej internetu, mniej powiadomień, więcej było czasu na śmiech, na więcej było takich powodów, żeby się spotkać z innymi ludźmi, nie trzeba się było tak bardzo umawiać. No, a teraz, no to
0: jest inaczej.
1: Ciężko w ogóle się zgrać.
0: No tak, ciężko się zgrać i jednak często patrzymy w ten tren, na przykład o której masz autobus, to już nie patrzysz, nie robisz sobie zdjęcia, czy tam odpisujesz sobie spisu, kiedy odjeżdża, rozkładu jazdy, tylko robisz zdjęcie i masz w telefonie, nie?
1: Tak, wszystko, no niby jest udogodnienie, ale to jednak jest ten czas dla innych ludzi, że tego brakuje.
0: O której urząd otwarty i wtedy poczekaj, wyciągasz telefon i cię nie ma w internecie już 10 minut. Miałeś tylko sprawdzić, o której urząd otwarty jest, nie? A
1: to
0: tu mnie
1: prawda.
0: Zapędziło gdzieś mi 50 rolek dalej, nie? I tak to wygląda. No troszeczkę czasu nam te telefony zabrały i chcielibyśmy tęsknić za czasem. Bardzo pięknie to ujęłaś. Czyli tęsknimy w sumie za czasem. Kiedyś były czasy, że było więcej czasu. Teraz są czasy, tak, że tego czasu jest mniej. Ale jakoś te kontakty chyba są w inny sposób, ale gdzieś są. I tego chyba sobie życzmy,
1: chce,
0: nie?
1: Jak ktoś chce, to zawsze znajdzie
0: tak
1: czas.
0: Tak jest. Agatko, pięknie. Dziękuję ci ślicznie. Kubeczek leci do ciebie od Radia SK 2 726 826 826, albo Messenger. Tam wysyłacie głosówki. Czy jest coś, za czym tęsknicie? To było tak metaforycznie, pięknie. Za czasem. A może ktoś tęskni z jakimś dobrym obiadkiem, albo śniadankiem, albo jakimś takim produktem, który był kiedyś, a teraz już go nie ma, aby se zjadł.

0: wychodźcie, wychodźcie już, jeśli gdzieś idziecie. Tu dobrze Agnieszka Chlińska mówi. Idź sobie już, bo może się spóźnić człowieku do pracy. 26 minut po 6, tu Radio SK2. Piszecie w SMS-ach o tym paliwie też, że za tanim paliwem tęsknicie, bo kiedyś to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, jak było tanio, a teraz to ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, jak drogo. Ale jednak w prasie nagłówek, że ostatni tydzień tańszego paliwa. Jest to CPN na ostatnie tygodnie wakacji. No i jeśli ktoś chce zatankować, to szybciutko, szybciutko, szybciutko obniżony VAT na paliwa no do końca tego tygodnia. Kończymy to, no jeszcze o poniedziałek zahaczymy, bo kończymy wszystko 31 sierpnia. No, dziś nie więcej niż 6,54 za benzynkę, 98 7,36, a za olej napędowy 7,59. Tak, to powiedziałem. Więc jakbyście jeszcze nie wyjechali, to już wiecie wszystko. A zaraz newsy, nie odchodźcie za daleko.
1: SK2 100% to

0: Reklama.
1: Kaufland jest fresh.
0: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.

0: 15 sierpnia. JYSK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: I po reklamie.
4: Przed wyjściem na zewnątrz radzimy ciepło się ubrać. Aktualnie termometry pokazują 13 stopni Celsjusza. Ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dziś będą promienie słoneczne, będą również i chmury, ale spokojnie, parasolki zostają w domu, bo w Szczecinie padać nie powinno. Nie przesadzamy z mocną ilością kawy, z dużą ilością kawy, bo ciśnienie jest na wysokim poziomie. Kierowcy, wy już teraz zdejmijcie nogę z gazu na Kolumba. Zwalniamy też przy trasie Zamkowej. Miłego.
5: 6.30 News SK2, Anna Łobocka. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w Krakowie potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Więcej o tym w newsach o 7. Teraz Stany Zjednoczone i ewakuacja z powodu pożaru. Blisko 90 tysięcy mieszkańców rejonu miasta Reno w Nevadzie musiało opuścić swoje domy z powodu szybko rozprzestrzeniającego się ognia. Pożar od soboty objął około 5,5 tysiąca hektarów i nie został jeszcze opanowany. Król Norwegii przez 57 lat objechał prawie cały kraj, 357 gmin. 89-letniemu Haraldowi V pozostały już tylko 4 gminy, jednak plany te pokrzyżowała choroba i pobyt w szpitalu.

0: I sobie podśpiewujemy. Lubię, jak sobie podśpiewujecie i trzymacie czule kierownicę wtedy, kiedy polskie hity wybrzmiewają z waszych głośników. 21 minut do 7, mrozu za nami, mafia przed nami, są i nasi słuchacze. Krzysiek, tak?
1: Krzysiek.
0: Okej, Krzysiu, za czym tęsknisz?
1: Zbieraniem obrazków z gumy Turbo lub Kaczor Donald.
0: Proszę bardzo, bo takie pytanie na dziś. Kto jeszcze, za czym tęsknicie?
2: Cześć, tu Andrzej mówi z tej strony.
0: Cześć.
2: No ja tęsknię za orężatką w woreczku albo za cytruskie. To był smak dzieciństwa.
0: Chodziło się tak na przerwach szkolnych. Nie wiem, czy to dalej w szkołach sprzedają. Wakacje są. Może te sklepiki szkolne jeszcze powinny się nad tym zastanowić. Dobra, kto jeszcze, za czym tęsknicie?
3: No nie wiem, mi się tak skojarzyło, że tęskni za ciastem murzynkiem robionym w Prodyżu.
0: No nie, to teraz niepoprawnie politycznie. SK2. Inne se ciasto upiecz, jakieś zebre czy coś w tym stylu, to nikt się nie obrazi. 20 minut do 7, mafia już teraz.

6.49, dobra pora, żeby powiedzieć o najbardziej zatłoczonej plaży na świecie. Damejsza w Shenzhen w Chinach jest uznawana za taką. 210 tysięcy osób dziennie nawet na plaży przebywa. Tam jest darmowy wstęp, łatwy dojazd metrem, to sprawia, że tyle ludzi jest. Od maja do października wprowadzono dzienny limit 80 tysięcy tam i konieczność wcześniejszej rezerwacji online na plaży. 21 wieka u nas dalej analogowo, nie ma innej opcji, tylko 6 rano, młotek, parawan i dawaj na plażę.

0: Mamy takiego gościa, któremu płacimy za to, żeby mówił, a on się zapomina. Proszę pana, co pan zapomina? Proszę tu ładnie powiedzieć teraz.
1: To jest gwiazda Top of the Top Sopot Festival 2026.
0: No i teraz ładnie. Margaret za nami, ona wystąpi w Sopocie. Dzisiaj festiwal się zaczyna. Będziemy jeszcze do tego tematu oczywiście wracać. 4 minuty do 7. Z kolei za chwilę najświeższa porcja newsów w ST2. Więcej opowiemy o wypadku, do którego doszło w Krakowie. Bądźcie z nami. Anna Łobocka przygotowuje szczegóły.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
4: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Po raz kolejny kłaniam się nisko. Witajcie, z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Poranek z możliwymi przelotnymi opadami deszczu, ale później pojawią się też promienie słoneczne, za co mocno trzymamy kciuki. Na termometrach w tym najcieplejszym momencie dnia zobaczymy dziś do 20 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna oczywiście będzie nieco niższa. Ciśnienie cały czas na wysokim poziomie. Na ulicach naszego miasta zwalniamy przy bramie portowej. Uważajcie na Wyszyńskiego, noga z gazu w rejonie Pułku Słońcu i Okulickiego.
12: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Na dziś zaplanowano przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad samochodem była nadmierna prędkość, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
13: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
12: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa. Są także ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. Tysiące biegaczy znów staną na starcie Poland Business Run. Bieg w Warszawie odbędzie się 30 sierpnia. Tydzień później zawodnicy pobiegną w Krakowie. Pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym, mówi Agnieszka Pleti, prezes Poland Business Run.
14: Dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, protezy, turnusy rehabilitacyjne.
12: W wydarzeniu można wziąć udział też wirtualnie.
15: SK2 Sport.
12: GKS na piątkę. Zespół z Katowic aż 5-0 wygrał u siebie z Wisłą Płock w jednym z niedzielnych meczów piłkarskiej Ekstraklasy. Remisy padły w pozostałych spotkaniach. Pogoń Szczecin 2-2 zremisowała z Wisłą Kraków. Serię porażek przerwał Radomiak, który bezbramkowo zremisował z Zagłębiem Lubin. Hubert Hurkacz wygrał turniej ATP rangi Challenger w Cancun. W finale pokonał Sebastiana Baeza. Argentyńczyk wygrał pierwszego seta, ale w dwóch kolejnych lepszy był Polak. Dzięki wygranej Hurkacz wróci do czołowej 50 rankingu.
16: 2,5 minuty po 7. Dzisiaj ten dzień Windowsa i tak z sentymentem patrzymy na to, za czym tęsknimy. Jeszcze, jeśli ktoś chce, to jeszcze może dać znać i do tego tematu wrócimy. Ale są też tacy, którzy tak bardzo przyzwyczaili się do Windowsa w latach młodości, że teraz przez firankę w kuchni też przez Windowsa patrzą. To tak się nazywa osiedlowy monitoring.
17: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
16: Nic im nie umknie. Pozdrawiamy. I tam radyjko gra, ja wiem, w przypadku tych osiedlowych monitoringów. Bardzo dobrze, trzeba być czujnym. My dobrze przygrywamy, żebyście byli czujni. Natalia Schroeder już teraz. Już.

0: cały chór wujów na antenie Radia SK2, to z grupy Magma. Taki chórek sobie zapewnili i nagrali utwór i do dziś go gramy. Pięknie, Aisza. 10 po siódmej, za chwilę będzie Sarsa. Tak się zastanawialiście kiedyś nad tym, że był kiedyś taki jeden dzień w waszym życiu, kiedy po raz ostatni usłyszeliście ten dźwięk? I już nigdy więcej w życiu go nie usłyszeliście później. No teraz może, ale to jako sentyment, jako wspomnień czar. Dzisiaj dzień Windowsa i z tej okazji pytam się was, czy za czymś tęsknicie z tych czasów, kiedy ostatni raz właśnie słyszeliście ten dźwięk. No i jest głosóweczka od Agi na Messengerze.
1: Ja tęsknię za czasem, kiedy wstawałam rano i nic nie bolało. I kiedy nie trzeba było na drugie śniadanie brać garści tabletek i innych suplementów diety i witamin.
0: Pozdrawiamy, Aga. No rzeczywiście troszeczkę tak to jest, ale jeśli ktoś miał wtedy na przykład problemy z rozróżnianiem prawo-lewo, to dzisiaj jest łatwiej, bo kiedyś ciężko było rozgraniczyć na przykład te kolana prawe-lewe, a dzisiaj przynajmniej wiadomo, że jest to bolące i to nie bolące.
2: SK2

17 minut po 7 w Radiu SK2 Doda. Za chwilę pojawi się Daria Zawiałow. Tymczasem o lekarzach w Sri Lance. Oni usunęli pacjentowi z pęcherza moczowego kamień, który ważył 3 kg. Prawdopodobnie największy taki przypadek na świecie. Kamień miał około 17 cm długości, a rozmiarami przypominał jajo strusia i był w organizmie pacjenta od 5 do 10 lat. Tego nie wiadomo. Słuchajcie, jacy my ludzie jesteśmy cudowni. Kamienie w pęcherzu, cukier we krwi, żelazo w tętnicach, srebro we włosach. Człowiek im starszy, tym jest bardziej cenny. Eska.

25 minut po 7 w Radiu SK2 Zalia. To jest ostatni tydzień wakacji. Jeśli ktoś ma dzieci, wie o czym mowa, już później raczej nie będzie można sobie na nic pozwolić. Więc dla tych wszystkich to jest ostatni czas, żeby się pochwalić albo zapowiedzieć do naszego radiowego wakacyjnego GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. Po 7.30 oczywiście wasze głosy pojawią się na antenie, a od tego momentu można wysyłać głosówki na naszego radiowego messengera, nagrywać się na sekretarkę na 726-826-826 GPS, czyli gdzie pojechałeś sobie. SK2.

0: SK2. Reklama.
1: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
4: A to pewnie szefa długo nie będzie.
3: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
4: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
3: No w Brikomanie, a gdzie?
5: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
14: I po reklamie.
15: Przejazd przez Szczecinie należy już do łatwych zadań. Zwalniamy w Alei Piastów i na Sikorskiego. Dłużej postoicie też na Strzeleckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Pamiętajcie, że na Emilii Plater trwa przebudowa. Prawa część miasta tutaj zwalniamy na Hangarowej, na Leszczynowej, ale także na Batalionów Chłopskich przy dojeździe do Ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach 15 stopni Celsjusza. Dziś jeszcze o poranku możliwe przelotne opady deszczu. Później też powinny pojawić się promienie słoneczne. Ciśnienie wysokie.
16: 7.30 News SK2, Anna Łowocka. Służby w akcji przy kanale Modrym w Bongardzie na Pomorzu pojawiła się 4-metrowa wyrwa. Trwa zabezpieczenie tego miejsca. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na Wąskiej w Pasłeńku przekroczony jest stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem. Stacja benzynowa Marzeń, tak jest we Włoszech. Znajduje się w małej miejscowości w Abruzji, w której mieszka 800 osób. Gmina kupiła tam jedyną stację benzynową, aby zapobiec jej zamknięciu. Sprzedaje tanio tak zwane paliwo burmistrza, nawet o ponad 20 eurocentów za litr mniej niż wynosi średnia krajowa.

0: Jest 7:38. Tu Radio SK2, tu najlepsze polskie hity. Wakacje trwają, więc podajemy numer telefonu 726-826-826, bo to nasze radiowe GPS.
1: No to jedziemy.
0: Jedziemy z zapiętymi pasami oczywiście cały czas. Pytanie, gdzie jedziecie? Nasz stały bywalec Tomek już z głosóweczką. Czy dalej Las Palmas? To już stanie się jasne w tym momencie. Słuchamy, Tomeczku.
2: Cześć, witam wszystkich. GPS. Tomek melduje się z Las Palmas. Dalej tutaj jeszcze posiedzę troszeczkę, także pozdrawiam najlepszego.
0: Czyli praktycznie całe wakacje w Las Palmas. Tomek, pozdrawiamy. Jest też głosóweczka z naszej radiowej sekretarki. Słuchamy. Halo, halo.
3: Halo, halo. Dzień dobry. Tu Paulina i Artur. Właśnie jedziemy ze słonecznego Cebulogrodu do Krosna do pracy. Pozdrawiamy wszystkich ludzi z Cebulogrodu, czyli Iwoniczan. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia, cześć.
0: Iwoni, czyli Cebulogród, za siedmio Cebulogród, za siedmioma górami, lasami, rzekami i dolinami. 726-826-826 to nasz numer, można w tym momencie się dodzwonić do radia i przekazać, gdzie pojechaliście sobie. A jeszcze mamy głosóweczkę od Sylwii, słuchamy.
4: Cześć, cześć, dzień dobry. Jestem właśnie na trasie do Rzeszowa. Niestety trzeba oddać auto to do serwisu, także zostało mi jeszcze jakieś 50 kilometrów. No i życzę miłego poniedziałku, oby był lepszy niż ten mój. Także pozdrawiam, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy, do usłyszenia, czyli na lawecie. Najprawdopodobniej podróż, ale 50 kilometrów to wcale nie tak źle. Kto tam jeszcze? Halo, halo, słuchamy. 726-826-826.
5: Ze Szczecina, dzisiaj pojechałem do Berlina.
0: Jak cicho, ale ze Szczecina usłyszeliśmy, że do Berlina. Pewnie tak cicho, żeby Niemcy nie usłyszeli.
6: SK2.
0: Nasze GPS wróci także jutro, więc jeśli będziecie się chcieli pochwalić, gdzie pojechaliście sobie, dajcie znać na Messengera albo na 726-826-826.

0: naprawdę krótka historia od grupy Baim w Radiu SK. 11 minut zostało nam do godziny 8. W weekend rano o 7 mieszkańców Zamościa obudziły syreny alarmowe. Taki nagłówek. Nie żeby było jakieś niebezpieczeństwo. Miał być cichy test systemu alarmowego, ale przez przypadek włączono syreny na pełen regulator. Niektórzy powiedzą prewencyjnie, inni powiedzą zdarza się każdemu z nas. Od poniedziałku do piątku po 5 budzików, a potem jak zapomnisz wyłączyć, to dopiero w weekend rano żałujesz.
1: SK2

0: trasę doskonałe. Jak ktoś gdzieś dalej sobie pojechał, włączył tempomat, ideolo. Ale o tej porze raczej się spieszymy, pewnie na tempomaciku nie za bardzo. Trzeba po prostu pokonać zieloną falę, czego życzymy, żeby na czas zdążyć do pracy. 5 minut zostało nam do 8. W Radiu SK 2 po 8 oczywiście zagramy sobie w Państwa Miasto. Od teraz można się zgłaszać. 726-826-826 to nasz numer, na który SMS-owo możecie się zgłaszać, a na Messengerze, jak się zgłosicie, pamiętajcie, żeby zostawić swój numer telefonu. Dzisiaj chwalimy się weekendowymi przeżyciami. Kto miał fajne weekendowe przeżycie? Pisze tak w 2-3 słowach, co to było za przeżycie weekendowe. I tym wchodzimy do gry o prezent marzeń wartości 500. Po 8 gramy.
1: SK2. SK2. Zawsze polskie hity.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
12: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
13: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Krygiera metalowa, granitowa. W tej części Szczecina drodzy kierowcy postoicie nieco dłużej. Zwalniamy też na Gdańskiej w obu kierunkach. Noga z gazu przy Kolumba, ale także w rejonie Nabrzeża Wieleckiego. Witajcie po raz kolejny. Z tej strony Mateusz Tomaszewicz. Mamy poniedziałek, 24 dzień sierpnia. Dziś już w naszym mieście padać nie powinno, więc parasolki zostają w domu. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Jest szansa, że dziś jeszcze pojawią się promienie słoneczne. Ciśnienie wysokie.
16: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia drobu w miejscowości Wojszki. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów ratowników, mówi Jarosław Lewocz z komendy strażaków w Mońkach.
17: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
16: Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane. Władze Maroka ujawniły, że celowo przepuściły migrantów do hiszpańskiej Ceuty. Jak tłumaczą, służby graniczne zrobiły to, by uniknąć ich śmierci. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się około 80 tysięcy migrantów. Większość wróciła do Maroka, ale tysiące wciąż koczują w miejscach publicznych, m.in. na ulicach i na plaży.
14: Sport.
16: Polskie siatkarki zagrają dziś o drugie zwycięstwo na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwone na inaugurację turnieju w Turcji pokonały Węgry 3-0. Ich drugimi rywalkami będą siatkarki z Łotwy, które teoretycznie są najsłabsze w grupie. Początek meczu o 15. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilka dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. W ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
0: Tenisiści to w niektórych aspektach mają fajnie. Mogą sobie zrezygnować z mixtów, przygotuje się do singla. My też tak w pracy byśmy chcieli. Zrezygnuję z tego tygodnia, żeby w przyszłym tygodniu troszeczkę lepiej popracować.
18: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
0: Ale za nas nikt kciuków w pracy nie trzyma. Chyba, że my w radiu tutaj. A za sportowców naszą dumę narodową? Tak, tak, tak. Niech Iga odpoczywa. Niech nabierze sił. Niech wygrywa w singlach. Wy w robocie też wygrywajcie w swoich singlach w pracy.
19: Z

Niektórzy już znają na pamięć tę piosenkę. Bardzo dobrze się przyjęła Sanach w Radiu SK2. Prawie 10 minut po 8 i głośno o kolejnej ustawce w Polsce. Tym razem nie w lesie, a na szlaku na Morskie Oko. Znowu poszło o konie. Starli się ekoaktywiści z góralami. Interweniowała policja. Zatrzymano jedną osobę. I tak, aktywiści domagają się likwidacji transportu konnego i zastąpienia go pojazdami elektrycznymi, a górale bronią tradycji i swojej pracy, twierdząc, że konie są zadbane i legalnie pracują. Przecież to się musi kiedyś skończyć, ludzie kochani. Niech pogodzi nas piosenka!

0: Tak to mija, za niedługo sobie powiemy, o już wakacje, zaraz wszystkich świętych, święta i nowy rok i tak to mija wszystko, a codziennie możecie na antenie naszej posłuchać ciekawych odpowiedzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta. Państwa miasta w radiu SK2.
0: Na ciekawe kategorie, które pojawiają się w naszej zabawie. Dzisiaj o prezent marzeń, o wartości 500 zł. Walczy Ola z Damianem. Dzień dobry.
3: Cześć.
0: Przypominam zasady. Z koła losuję literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Druga osoba ma wtedy nagrody pocieszenia. Joker, jak się wylosuje, można samemu sobie wybrać literę. I pamiętajcie, odpowiedzi udzielamy na tę literę, która się wylosowała albo którą sobie wybierzecie. Wszystko jasne?
3: Tak.
0: Dobrze, Ola zaczyna. W prawo, w lewo kołem?
3: W prawo.
0: W prawo, proszę bardzo. I dla ciebie, Olu, będzie litera... Nie będzie litery, Joker. Sama sobie wybierzesz.
3: Jezu, może M.
0: Jak mama, tak?
3: M jak mama, tak.
0: Dobrze, 20 sekund, uwaga, państwo.
3: Meksyk.
0: Miasto.
3: Malbork.
0: Znana postać.
3: Meryl Streep.
0: Jeszcze raz.
3: Meryl Streep.
0: Roślina.
3: Mak.
0: Kolor. Mandarynkowy, no ja bym na przykład powiedział. Dobrze, ta znana postać jeszcze raz, Meryl Streep?
3: Meryl Streep.
0: Ja sobie sprawdzę, bo ja to wiesz. Dobra, jest, okej. Aktorka. Meryl
3: tak
0: Streep.
3: Jest.
0: Tak jest. Dobrze. Tak, roślinę też powiedziałaś. 4 punkty będą dla ciebie. Na kolorze się zatrzymało i nie chciało pójść dalej, nie? Ola, czwóreczka, więc Damianie, w prawo, w lewo?
4: W lewo.
0: W lewo, proszę bardzo. 4 punkty będziesz miał do przebicia. Jak się na czwórce nie zatrzymasz, tylko pójdziesz dalej, będzie dobrze, będzie 5, będzie wygrana. A jak i nie, no to zobaczymy. Piąta litera alfabetu się wylosowała, czyli litera E. Litera E. 20 sekund, Damianie, na literę E poproszę państwo.
4: Egipt.
0: Miasto.
4: Ełk.
0: Tytuł filmu.
4: Emu.
0: Jeszcze raz?
4: Emu.
0: Emu. Imię?
4: Ewa.
0: Roślina?
4: Eukaliptus.
0: Potrawa.
4: Eskalopki.
0: Zawód.
4: Elektryk.
0: Dobra, zawód już będzie po czasie. Prawie do wszystkiego nie mam zastrzeżeń. Czy jest film Emu? I to będzie zależało, czy wygrasz, czy nie. Emu film. Czy jest taki Emu film? W pogoni za Emu jest, ale to na W by było, w pogoni za Emu. 2018 rok. A ty tak
4: serial jest.
0: Strzelałeś czy nie?
4: Serial jest.
0: Ale szczerze.
4: Strzelałeś.
0: No i już ktoś tam koło ciebie pewnie sprawdził, tak?
4: Bo tak.
0: Ja też właśnie sprawdzam i jest serial Emu. To się zgadza. A jak już od dawna wiadomo, w naszej zabawie w kategorii film zaliczamy także seriale, bo serial to jest krótka formuła filmu. Więc 2007 rok, serial zatytułowany Emu jest taki, zatem 6-4. Damian, ale masz fuksa, bo strzelałeś i to się udało. Prezent marzeń leci do ciebie o wartości 500 zł. Ola, nagrody pocieszenia.
3: Super.
0: Też fajnie. Wszystkiego dobrego. Dzięki bardzo. Jutro też Państwa Miasta po 8.
2: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Na co komu to było, chciałoby się powiedzieć. Czytam o tłumach Włochów i Niemców, którzy przychodzą do szpitala z problemami ze wzrokiem po sierpniowym zaćmieniu słońca. Ból oczu, zamglone widzenie. Słuchajcie, wiele osób w Europie chciało zobaczyć zaćmienie z bliska, ale Niemcy i Włosi potraktowali to zbyt dosłownie. Od zobaczyć tego już się nie da, a zobaczyć cokolwiek innego już też nie.

0: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
1: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Mów co chcesz. Gdy sięgasz po masło, ser lub mleko w Biedronce, to dostajesz codziennie niskie ceny. Na przykład do 30 sierpnia z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A do tego masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Dojazd do pracy może zająć dodatkowych kilka minut, a to wszystko przez duży ruch na ulicach Szczecina. Zwalniamy na Cukrowej i na Południowej przy dojeździe do Ronda Uniwersyteckiego. Noga z gazu w Alei Piastów, ale także w Alei Bohaterów Warszawy. Dłużej postoicie na Poniatowskiego i na Mickiewicza. Uważajcie też na ulicy Wilczej. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 20-21 stopni Celsjusza. Padać już nie powinno, ciśnienie cały czas na wysokim poziomie.
10: 8.30 News SK2, Anna Łowocka. Do Kijowa przybyli premier Wielkiej Brytanii i szef Rady Europejskiej Andy Burnham oraz Antonio Costa wezmą udział w obchodach 35-lecia niepodległości Ukrainy. Na miejscu są też prezydenci Mołdawii i Estonii oraz premier Luksemburga. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tzw. patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. Za materiały przedstawiające małoletniego można na 5 lat trafić do więzienia. Nie oszczędzajcie walce z ogniem, większe zarobki dla strażaków. Między innymi pod takimi hasłami protestowano wczoraj w północnej Hiszpanii dotkniętej pożarami. Około 7 tysięcy osób, w tym strażaków, sprzeciwiało się nieskutecznej prewencji przeciwpożarowej i zbyt niskim nakładom na straż pożarną.

Sax and Sex. Z tej płyty pochodzi właśnie ten utwór. Prawie do nieba. 21 minut zostało nam do 9, czyli pora na powrót do przeszłości. Taki radiowy nasz. Mamy kącik odkurzający, w którym sprawdzamy, co wydarzyło się tego dnia, który mamy dziś, ale nie tego roku. Dzisiaj bardzo znowu dawno temu, 25 lat temu, pisano w gazetach i w internecie raczkującym tak. Tu jest nagłówek. Nie będzie podwyżek dla nauczycieli. Sejm zdecydował, że nie będzie zmian w sposobie naliczania płacy zasadniczej nauczycieli. Posłowie nie zgodzili się, aby średnia płaca zasadnicza stanowiła 75% całego wynagrodzenia nauczycieli, co wpłynęłoby na podwyżki pensji pedagogów. Podała Polska Agencja Prasowa 24 sierpnia 2001 roku. No i to trwa. Do dziś nauczyciele strajkują. 25 lat już tak jest. Nauczyciele powinni się już chyba nauczyć. Albo chociaż przyzwyczaić, że w życiu pewne są trzy rzeczy: śmierć, podatki i brak pieniędzy na podwyżki dla nauczycieli.

12 minut do 9. Ach, znowu puma. W prasie, w internecie, znowu puma. Tym razem we wsi Pawełki na Podlasiu. Można powiedzieć, że w to lato puma w Polsce to już plaga. Tak. Najpierw dziki, teraz dziki kot.

6 minut zostało i co rusza? Egzamin poprawkowy z matury. Więcej o tym już za chwilę w newsach Radia SK2, więc nie odchodźcie za daleko maturzystom. Oczywiście życzymy powodzenia.

0: Reklama.
1: Halo na Wogard. W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakiecie. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: I po reklamie.
10: 17 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie, choć ta temperatura odczuwalna jest nieco niższa. Dobra informacja jest taka, że już dzisiaj padać nie powinno, a ciśnienie nadal na wysokim poziomie, więc mocniejszą kawę zamieniamy na przykład na butelkę wody. Kierowcy, wy nadal musicie uważać w rejonie węzła Kijewo, dłużej postoicie na Struga, a w centrum uważamy na Matejki oraz w rejonie ulicy Bałki.
11: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Policja publikuje zdjęcie poszukiwanego po tragedii w Krakowie. Mężczyzna może mieć związek ze skatowaniem 36-latka. Ofiarą był Jakub B., pseudonim Jankes, kibis i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Chudnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano już 9 osób, które po przesłuchaniu zostały wypuszczone. Mateusz Chłystun zbiera aktualne informacje w tej sprawie. Powiedz, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
12: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
13: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
12: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
11: Przywódcy ściągają do Kijowa. Do ukraińskiej stolicy przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją, a to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość tego kraju. Zalane piwnice, drogi, posesje drzewa i konary blokujące przejazd. Do tego kilkanaście tysięcy mieszkańców bez prądu. Warmia i Mazury sprzątają po weekendowej nawałnicy. W sobotę i niedzielę strażacy w tym regionie interweniowali ponad 1600 razy. Na szczęście nikt nie ucierpiał, mówi Łukasz Wróblewski ze Straży Pożarnej.
14: W trakcie tego weekendu trzy obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji. Łącznie ewakuowano około 100 osób.
11: Na pogodowych mapach Polski dzisiaj bez alertów, pod koniec tygodnia ma wrócić upał.
15: 9:02, pora na 10 hitów. Jeden po drugim, to w tej części poranka jeszcze Dawid Wajda. Cześć ponownie od Ani Jurksztowicz. Zaczniemy, żeby nam powiedziała, jaki będzie stan pogody na najbliższe kilka dni. Będzie Dawid Podsiadło, będzie Ewelina Flinta z Łukaszem Zagrobelnym. Rozszczędźcie się wygodnie i słuchajcie radia.
16: No

Dzisiaj zamykamy oczy i jakby nasłuchujemy. Bardzo nasłuchujemy, bo to dzisiaj właśnie się zaczyna. Top of the Top Sopot Festival 2026. Dzisiaj jakby taki inauguracyjny koncert, bardzo piękny, bardzo wzruszający na pewno będzie, bo to będzie wyjątkowy koncert Stanisław Sojka, absolutnie. Muzyczny hołd poświęcony pamięci tego jednego z najwybitniejszych polskich artystów. I utwory Stanisława Sojki zabrzmią w różnych interpretacjach, nowych interpretacjach jego przyjaciół, osób, które się nim inspirowały. Na scenie Kajas, Justyna Steczkowska, Zbigniew Zamachowski, Maciej Sztur, Ralf Kamiński, Renata Przemyk, Natalia Grosiak, Czesław Mozil, Janusz Radek. Będzie oczywiście wszystkim towarzyszyć orkiestra pana Grota, czyli Grot Orkiestra. Dzisiaj także top of the pop. O tak, popowa muzyka też wybrzmi. Będzie Margaret, Dawid Kwiatkowski. Oj, wiele, wiele innych gwiazd. Jeśli ktoś by chciał wiedzieć, znać kulisy, co się wszystko dzisiaj będzie działo w Sopocie, zapraszamy do naszych mediów społecznościowych. Mamy osoby na miejscu, które będą wam wszystko relacjonować, mówić co i jak w relacjach, w rolkach. Po prostu zerknijcie na Instagrama i na naszego Facebooka dzisiaj. SK2. Zapominając już

to co dobre, to co polskie, to co grało kiedyś i gra do dziś na antenie Radia SK2 pod dźwięcznym tytułem Wehikuł Czasu, już teraz na naszej antenie. Kiedyś, no, mówiło się, że nie ma takich gwiazd jak dzisiaj, że zaczynają w wieku 14-15 lat i odnoszą wielkie sukcesy, a mało kto pewnie pamięta w takim razie 88 rok, kiedy to ukazała się piosenka Zakazany Owoc. Podobno jak miał 14 lat, to ją nagrywał. Tekst Jacka Cygana, kompozycja Krzesimira Dębskiego i wielki sukces na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Krzysztof Antkowiak ze swoim Zakazanym Owocem trwa do dziś. Z sentymentem wspominały ten piękny utwór, który już teraz na antenie Radia SK2.

0: Są tacy, którym taki zestaw na drugie śniadanie jak najbardziej odpowiada, choć jest to totalnie niezdrowe. Ze swojej strony odradzam. Kolońska i Szlugi Sanach na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się godzina 11. Przed nami punktualnie o 11 newsy na antenie Radia SK2.
1: Reklama.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
6: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
9: Lidl. To się opłaca.
10: I po reklamie.
11: Słońce co jakiś czas pojawia się nad Szczecinem, chmury też nie odpuszczają, ale jak mówią nasi radiowi synoptycy, dziś już padać nie powinno. Termometry w naszym mieście pokazują 17 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa, ciśnienie nadal na wysokim poziomie, więc odpuszczamy na pewno mocną kawę. Na ulicach Szczecina jeszcze spokojnie, płynnie przejeżdżamy z punktu A do punktu B, jednak warto zdjąć nogę z gazu w rejonie Emilii Plater.
12: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Nie żyje generał Mirosław Różański, były dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi, miał 63 lata. Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany, 28-latek, jak się dowiadują nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie, mówi Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury w Zambrowie.
13: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
12: Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzanego.
13: Funkcjonariusze policji ujawnili substancje odurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
12: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tatrzański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali, jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu.
14: Bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach.
12: Przypomnijmy, auto zapaliło się w nocy w soboty na niedzielę przy pensjonacie w Groniu. Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciw transportowi konnemu do Morskiego Oka. A na koniec dobra wiadomość dla fanów serialu 1670. Jego producenci ogłosili właśnie, że powstanie czwarty sezon, a dokładnie zrobił to odtwórca roli Jana Pawła, Bartłomiej Topa.
15: Otóż Jan Paweł nie powiedział jeszcze ostatniego hop, hop, hop. Więc spotkamy się w czwartym sezonie. 1670! No i fajnie, nie?
12: Zaledwie 3 tygodnie temu premierę miał 3 sezon serialu. Kolejny ma trafić do streamingu w przyszłym roku.
0: I my też robimy hop hop, bo przed nami 10 polskich hitów, tych najlepszych oczywiście, a do tego zrobimy hop w przeszłość, bo przeniesiemy się muzycznym wehikułem czasu do lat 80. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy 2 minuty po 11.
16: No to gramy.

0: SK2 Szczecin.
1: Cześć, tu Margaret. Zapraszam Was bardzo serdecznie na Top of the Top Festival w Sopocie. Już niedługo. Do zobaczenia.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym,

Głosów szum w porannej prasie. Widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

Ci panowie też wystąpią na Top of the Top Sopot Festival, Zamki na Piasku i Lady Punk w Radiu SK 2, a w czwartek do zobaczenia i usłyszenia na żywo w Operze Leśnej. A ja teraz coś pozytywnego dla Was znalazłam, bo dobre rzeczy też jak najbardziej dzieją się na naszym świecie. Na indonezyjskiej wyspie Borneo pewien 17-latek stał się gwiazdą internetu i też przy okazji lokalnym bohaterem, bo do sieci trafił filmik, na którym chłopak gasił pożary torfowisk w pełnym stroju Supermana. Chłopak ze swoją odwagę otrzymał od władz też oficjalny tytuł bohatera lasu. No i zobaczcie, niby do bycia bohaterem peleryny nie trzeba, ale jak widać, ona chłopakowi też na pewno nie przeszkodziła.

Zasada jest taka. Ktoś wydaje nową piosenkę, ustawia datę premiery i tego dnia utwór pojawia się, no na przykład w Radiu SK2. Kiedyś to było w ogóle nie do pomyślenia. Dobrym przykładem jest utwór zespołu Lombards, czyli Przeżyj to sam, który powstał w roku 1981, ale w wyniku cenzury na falach radiowych można było go usłyszeć dopiero 2 lata później. A wy usłyszycie go już teraz w wehikule czasu Radia SK2.

0: taka nowka w Radiu SK2, o doskaracym sa oczywiście. Bez końca być może usłyszymy już dzisiaj prosto ze sceny Opery Leśnej. Dziś start Top of the Top Sopot Festival. Występ Oskara Cymsa czeka nas podczas koncertu Top of the Pop. Oprócz niego swoje hity zaprezentują też Zalia, Margaret czy Kaśka Sochacka. I my w Radiu SK2 dla Was też to wszystko oczywiście będziemy śledzili.
1: SK2. Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w Twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej!
5: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
1: I po reklamie.

0: tego, co widzę, to słowo randka weszło do języka polskiego na początku XX wieku, a wcześniej było co? No właśnie, czyli to randewu, nasze randewu. Od zespołu Kombi takie polskie hity gramy wam na antenie Radia SK2. Powoli zbliża się południe, to oznacza, że przed nami newsy. Po 12:00 wkrętka Kamila Nosala.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
3: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
4: No, bo mają wszystko taniej.
3: A jeszcze jakiś?
4: Bo mają najlepszy wybór.
3: No i?
4: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
3: Ciekawe, co jeszcze?
4: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
5: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
1: I po reklamie.
12: Pierwsza część poniedziałku za nami, przed nami druga, nadal z przewagą chmur, ale spokojnie. Promienie słoneczne też co jakiś czas się będą pokazywać. Dobra informacja jest taka, że już oczywiście bez opadów deszczu, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 21 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwana przez wiatr będzie nieco niższa. Na ulicach naszego miasta nieco większy ruch. Zwalniamy w rejonie Bramy Portowej. Uważajcie też na Kusłońcu i na Okulickiego.
13: Jest 12. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rusza spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cel wzięto m.in. Odessę. Tam 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet lotniczych, a także dronów uderzeniowych. Niestety, kiedy leci tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów, dlatego doszło do trafień m.in. w Odessie.
14: Własne wlucianie jest same w Odessie сегодня.
13: Informuje rzecznik sił powietrznych Ukrainy Jurij Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i blisko 150 dronów. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jaką kwotę oszacowano stratę?
15: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymanych. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
13: Na koniec policyjna akcja z myślą o uczniach przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi w województwie łódzkim sprawdzali oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół.
9: Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej.
13: Mówi Izabela Wypychowska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Od 1 września policjanci mają również intensywnie kontrolować okolice szkół.
0: Nie no, jak już nawet w newsach pada słowo szkoła i to wiele razy, a znajomi zaczynają rzucać rolki z kawałkiem Deszcz na betonie od Taco Hemingwaya, no to trzeba wreszcie przyznać, że to ostatni zakręt wakacji. Spędźmy go dumnie i w rytmie najlepszych polskich hitów. Ania Wyszkoni na początek muzycznie dla Was, Kasia Grodzka, dzień dobry.
2: Bez reklam. Jeden po drugim.

0: Dąbrowska. Na żywo w środę na festiwalu Top of the Top w Sopocie, a w Radiu SK2 z hitem Tego Chciałam. Dla chcących się rozerwać, Nosel wkręca już teraz przed nami.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo? Czy ja do pana Adriana z wylotu na 19 do Cypru się dotelefonowałam?
3: Tak.
2: Biuro podróży po tej stronie Agata Pchagrata, proszę pana, telefonuję z informacją następującą. Pokój 283 to jest wasz, bo tak nas tutaj poinformowano. I tutaj będzie problem, proszę pana, jeśli chodzi o klimatyzację, bo nie ma pilota. I informuję pana, ponieważ wczoraj zrobili, proszę pana, obchód po pokojach i się okazało, że tamci turyści prawdopodobnie utopili w basenach te piloty i już to jest komplikacja właśnie w tej względzie.
3: W sensie, ale jest jakieś sterowanie tą klimatyzacją poza pilotem?
2: Co najwyżej, proszę pana, to możliwość wykręcenia korków, bo tak nas hotel poinformował, bo oni nie zdążą kupić pilotów nowych do tej klimatyzacji.
3: Okej, a innego pokoju nie będzie, tak?
2: Na tym piętrze to mam 4 takie pokoje właśnie z tym problemem klimatyzacyjnym, bo to większa grupa rosyjskich turystów była i jak oni popili, tak mi relacjonuje hotel, jak oni popili, to mieli w kieszeniach, proszę pana, w spodenkach te piloty od klimatyzacji. Wskoczyli z tym do basenu, proszę pana, potopili i nic z tych pilotów, a zostawili pokoje na 16 stopniach włączone.
3: Okej, czyli nic po prostu nie da się z tym zrobić, po prostu tak czy siak.
2: No da się zrobić wyłączając korki. Pytanie, czy to będzie pan reflektował, bo tak to ja będę prosiła hotel, żeby pana przeszkolił na możliwość wyciągania korków.
3: No dobrze, no jeżeli innego wyjścia nie ma, no to w takim razie no chociaż to po prostu byśmy...
2: Tak, tylko niech pan ma świadomość, że jeżeli pan wyciągnie korki, to nie działa wtedy światło, ani na przykład, nie wiem, telewizor, czy jeszcze inne elementy elektroniczne.
3: No tak, no ale no nic innego z tym zrobić nie możemy, tak? Tylko jedyne co, to tylko w taki sposób możemy to załatwić.
2: No ale klimatyzacja będzie działać non-stop, proszę pana.
3: No, to chciałbym być przeszkolony w razie czego z tego, żeby w razie czego mieć możliwość po prostu wyłączenia tej klimatyzacji.
2: Za pośrednictwem korków, co nie?
3: Tak.
2: Dobrze, proszę pana, to ja piszę notatkę, że pan został poinformowany i pan wie o tym problemie.
3: Jasne.
2: Zrobi to na pewno Katarzyna.
4: Cześć, Adrian. Zostałeś wkręcony w Radio SK.
3: Dobre, spodziewałem się.
1: Nosel wkręca.

0: to koniec tego utworu, bo to koniec i elektryczne gitary w Radiu SK 2. Różne są końce, jak wiadomo, na przykład taki dokładnie 20 lat temu, 24 sierpnia w Pradze. Międzynarodowa Unia Astronomiczna zdecydowała, że Pluton jest planetą karłowatą, a nie taką zwykłą, pełnoprawną. Po 20 latach ja nadal uważam, że to jest totalnie niesprawiedliwe, a teraz uważam, że to jest jeszcze bardziej niesprawiedliwe, jak przeczytałam, że głównym powodem tej degradacji był fakt, że Plutonowi nie udało się oczyścić swojej orbity z różnych ciał niebieskich. Naprawdę taka degradacja, bo sprzątanie komuś nie wyszło? No może kogoś z Was zmotywuje to do poniedziałkowego sprzątania mieszkania? Mnie na pewno.
1: SK2. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
8: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: I po reklamie.

chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: O tym, żeby nie palić mostów, bo zostanie nam tylko taki jeden, ostatni, a nigdy nie wiadomo, w jakim jest stanie, kiedy przeszedł ostatnie badanie techniczne. Lander i ostatni most, takie polskie hity gramy wam w Radio SK2. Zbliża się powoli godzina 13, to oznacza, że przed nami newsy, a po 13 mam dla was kolejną muzyczną podróż w czasie. Warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Wszystkie paczkowane parówki. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz wszystkie chłodzone dania obiadowe. Drugi tańszy produkt 50% taniej, a wszystkie produkty Kinder 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: I po reklamie.
8: Po południu ruch na ulicach Szczecina nieco większy. Teraz warto zdjąć nogę z gazu na Santockiej. Uważamy też na Felczaka i w Alei Wyzwolenia. Dłużej postoicie w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. A prawa część miasta tutaj uważamy przede wszystkim na Batalionów Chłopskich w kierunku Ronda Ułanów Podolskich. Na termometrach mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza. Dziś już bez opadów deszczu. Promienie słoneczne co jakiś czas się pojawiają, a ciśnienie jest na wysokim poziomie.
9: Jest 13. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Usłyszał zarzuty, umyślne przekroczenie prędkości i nieumyślne spowodowanie wypadku śmiertelnego. Jest również wniosek o areszt dla 26-letniego Huberta B. Mężczyzna w sobotę na krakowskim Podgórzu miał potrącić 3-osobową rodzinę. Nie żyją dwie osoby, a ich 8-miesięczne dziecko z licznymi obrażeniami przebywa w szpitalu.
10: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, stracił panowanie nad tym samochodem.
9: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. 26-latek nie przyznał się również do przekroczenia dopuszczalnej prędkości. Sprawę badają służby. Polskie rakiety Piorun uderzą ze zdwojoną siłą. W zakładach MESCO w Skarżysku Kamiennej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej legendarnej broni dla Wojska Polskiego. To systemy przeciwlotnicze, które rewolucjonizują obronę powietrzną bardzo krótkiego zasięgu i stały się hitem eksportowym w całym NATO.
11: Zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
9: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Rakiety Piorun potrafią strącić drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 kilometra, działając bezbłędnie również w nocy. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Na koniec maksymalne ceny paliw. We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 57 groszy, benzyny 98 7 zł i 40 groszy, a oleju napędowego 7 zł i 61 groszy.
0: No ta cena za paliwo to nie jest uczciwa cena, jeżeli miałabym tak do tego podchodzić. Symboliczna złotówka to jest dopiero uczciwa cena. Tutaj Radio SK2, my cenimy polską muzykę. Dawid Kwiatkowski muzycznie na początek, będzie też nowość od Sarsy. Kasia Grodzka, poniedziałkowe. Dzień dobry, 2 minuty po 13 na zegarach.

0: To do nich będzie należała scena Opery Leśnej już w czwartek, w czwartkowy wieczór. Lady Punk w Radiu SK 2. Ja przypomnę, Top of the Top Sopot Festival rusza już dziś wieczorem. Masa świetnej polskiej muzyki nas czeka, to na pewno. A na miejscu jest już nasza specjalna wysłanniczka Ola Kot, która sprawdziła z mikrofonem, kto zasiądzie na publiczności i będzie te wszystkie gwiazdy słuchał i oglądał. Halo, halo.
1: Serdecznie pozdrawiamy z Sopotu, a razem ze mną teraz Weronika. Cześć, Weronika.
2: Cześć, Olu.
1: Jest też Bartek, cześć.
3: Witam serdecznie.
1: I jest tutaj też młody narybek. Moja droga, jak ty masz na imię?
4: Maja.
1: Cześć, Majeczko. A ty jak masz na imię?
4: Julianka, ona Marianka.
1: O, Julianka, Marianka, okej, fantastyczne przedstawienie. Słuchajcie, jak wy się tutaj w Sopocie bawicie?
2: Bardzo fajnie, piękna pogoda, dużo ludzi. To jest fajna atmosfera, jesteśmy właśnie przy punkcie Eski.
1: Słuchajcie, a na co dzień słuchacie polskiej muzy?
2: Tak, słuchamy bardzo często, włączamy sobie właśnie Radio Eska, bardzo lubimy, najlepsze przeboje.
1: No dobrze, a taki ulubiony jakiś polski artysta, kogo najbardziej lubicie?
2: Dawid Podsiadło, zdecydowanie.
3: Tak, byliśmy na koncercie właśnie w Warszawie niedawno, jesteśmy bardzo zadowoleni i myślę, że pojedziemy kolejny raz też również, bo nam się bardzo podobał.
1: No to super, to przy okazji tutaj z Sopotu Dawida serdecznie pozdrawiamy, bawcie się dobrze.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Akurat Dawida w line-upie w Sopocie nie ma, ale u nas jak najbardziej. W tej godzinie Dawid Podsiadło ze swoim sezonem się pojawi, a Top of the Top Sopot Festival rusza już dziś wieczorem.
5: SK2.

Przed nami utwór, który powstał w 1983 roku, a o którym sam artysta mówi, że to raczej propozycja pewnego światopoglądu, który jego zdaniem warto było upowszechnić. Ja jak najbardziej się z tymi słowami zgadzam, bo w tym naszym pędzącym, dynamicznym świecie nie liczę godzin i lat od Andrzeja Rybińskiego. Może jednak dać chwilę wytchnienia.

0: Lubię te kompozycje od Victoria Kidd, bo dużo się tam w nich dzieje. Bogate dźwięki, bogate bity, bogate wszystko. A to nowość, czyli Co mi tam? Victoria Kidd i Księga Żywiołów w Radiu SK2. Jak komuś z was też i dźwięki, i bity, i w ogóle wszystko w tym kawałku się spodobało, to sk2.pl, klikacie w serduszko u góry ekranu i głosujecie na tę piosenkę w gorącej polskiej dwudziestce. Kolejne notowanie w piątek po 18.
1: SK2. Reklama.
2: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej.
7: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
10: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: I po reklamie.

go nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żarty.

0: Piosenka synoptyczna. Lizar, ciągle pada. Gramy wam na antenie Radia SK2 tuż przed godziną 14. Mówię, że synoptyczna, bo jak najbardziej się zgadza. Ochłodzenie przyszło. Przed nami na pewno będzie jeszcze ocieplenie, ale póki co musimy trwać w tej cierpliwości i w deszczu, który na pewno do niektórych regionów jeszcze dzisiaj nadejdzie. Tu Radio SK2, zbliża się godzina 14. Przed nami newsy.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin. Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.
8: O tej porze utrudnienia mogą być na Krzywoustego. Zwalniamy też przy Bramie Portowej. Uważajcie na Wyszyńskiego. Ciasno jest na Mieszka Pierwszego w kierunku Alei Piastów. Zderzak w zderzak postoicie też na Łukasińskiego, na Janickiego i na Klonowica. Na termometrach w Szczecinie mamy aktualnie 19 stopni Celsjusza. Dziś oczywiście już bez opadów, więc parasolki zostają w domu, a czekamy też na promienie słoneczne, które na pewno się pojawią. Ciśnienie na wysokim poziomie, więc kawę zamieniamy na butelkę zimnej wody.
9: Jest 14. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz. Jeszcze dziś ma zapaść decyzja w sprawie 3-miesięcznego aresztu dla Huberta B. Kierowca, który w weekend potrącił w Krakowie 3-osobową rodzinę, usłyszał dziś zarzuty. Zabił rodziców 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę walczy o życie w szpitalu. Mężczyzna przekonywał, że stracił panowanie nad pojazdem ze względu na nierówną nawierzchnię.
10: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością.
9: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Hubert B. odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Ukraińcy nie będą kartą przetargową w sporach stolic, mówił Wołodymyr Załański podczas obchodów 35. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości. Na uroczystości w centrum Kijowa zebrali się przedstawiciele ukraińskich władz, a także liderzy m.in. Wielkiej Brytanii, Litwy czy Estonii.
11: Ukraińcy
9: nie będą kostką brukową pod nogami carów i wodzów. Ukraińcy nie będą ulegać temu, w co nie wierzą i na pewno nie porzucą swojego marzenia życia w niepodległości. Mówił podczas uroczystości prezydent Ukrainy. Dziś także ma odbyć się posiedzenie koalicji chętnych. Ma skupić się na obronie przeciwlotniczej dla Ukrainy i na zwiększeniu presji na Rosję. 15. edycja Poland Business Run coraz bliżej. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica.
12: W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie.
9: Mówi Agnieszka Pleti, prezes fundacji Poland Business Run, a finałowa sztafeta w Krakowie 5 i 6 września. Do biegu zgłosiło się już ponad 47 tysięcy osób, a pieniądze z pakietów startowych zostaną przeznaczone na pomoc osobom po amputacji kończyn i po mastektomii.
0: Dwie minuty po 14, tutaj Radio SK2, przed nami godzina z dziesiątką najlepszych polskich hitów, ale też zajrzymy na chwilę do Sopotu, gdzie już za kilka godzin rusza festiwal Top of the Top. Będzie ciekawie, Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

0: To był hicior w szkolnych latach. Taki top hicior, 1.8L. I jak zapomnieć, gramy wam w Radiu SK2. A jak wiadomo, rzeczy top nigdy za wiele. Już dzisiaj wieczorem nie zabraknie ich w Oparze Leśnej, bo rusza Top of the Top Sopot Festival. Co dzieje się na miejscu, to sprawdza nasza specjalna wysłanniczka Ola Kot. Halo Olu, w ogóle dzieje się tam coś?
1: Moi drodzy, w Sopocie dzieje się naprawdę wiele, bo to już dzisiaj rozpoczyna się festiwal Top of the Top. Ja tutaj dorwałam Litkę. Cześć Litka.
2: Cześć, witam was wszystkich.
1: Litka, ty przyjechałaś tu specjalnie na ten festiwal. Który to już raz?
2: Drugi raz.
1: I jak się w zeszłym roku podobało?
2: Bardzo się podobało, tylko trochę miejsca były nie takie, więc w tym roku mamy lepsze miejsce.
1: Czyli tak? W tym roku VIP-owskie miejsca.
2: No, prawie.
1: No a powiedz, na czyj koncert tak najbardziej polujesz?
2: Ojejku, chyba na wszystkich.
1: Wszystkie?
2: Po prostu uwielbiam muzykę i no muzyka to ja.
1: A ostatnio takie twoje jakieś ulubione hity?
2: No nie chciałabym powiedzieć, że Alien i Mighties oczywiście.
1: Ale możesz, ale oczywiście,
2: ale,
1: proszę
2: ale
1: bardzo.
2: Zalię, uwielbiam Zalię, po prostu uwielbiam młodych artystów. No i Phil, no i wszyscy.
1: No to oni wszyscy będą, i Phil, i Zalia. Moja droga, czy chcesz może kogoś pozdrowić?
2: Pozdrawiam rodzinę, wszystkie siostry z grupy Ninek, które no po prostu stworzyliśmy z, tak powiem, taką wielką rodzinę przez Aliena i Mighties'a.
1: No to
2: cały Polski, wszystkie dziewczyny
1: no to
2: pozdrawiam.
1: Chłopaków serdecznie pozdrawiamy. A z tobą Litka widzę się wieczorem w Operze.
2: Tak jest.
1: Super.
2: Tak jest.
1: Pozdrawiamy z Sopotu.
2: Pozdrawiamy.
0: I my też pozdrawiamy Lidzie na VIP-ie, przedstawicielkę fanklubu Aliena i Mighties'a. Top of the Top Sopot Festival rusza już dziś, a te wszystkie przygotowania obserwuje dla nas i dla was też Ola Kot. Do Sopotu jeszcze dziś będziemy się przenosić. SK2.

0: V rádiu SK2 za to ja. SK2.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: I po reklamie.

0: dwa domy. Czekamy na wielki powrót Darki Zawiałow, która z tego, co widziałam na jej mediach społecznościowych, już wróciła bardzo ochoczo do tworzenia po tej krótkiej przerwie odpoczynku. Jeżeli chodzi o Artura Rojka, zobaczymy go oczywiście na scenie Opery Leśnej w Top of the Top Sopot Festival. Koniecznie śledźcie nasze socjale, koniecznie śledźcie też naszą antenę, bo tam będą się pojawiały relacje z tego festiwalu. Tu Radio SK2, przed nami newsy o godzinie 15.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
5: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Aby dojechać z pracy do domu, trzeba dodatkowych kilku minut odsiedzieć, odczekać w korkach. Niestety dłużej stoimy na Weleckiej w kierunku ku Słońcu. Noga z gazu także w Alei Piastów i w Alei Bohaterów Warszawy. Ciasno jest na Strzanieckiej, na Wilczej i na Przyjaciół Żołnierza. Prawa część miasta. Tutaj uważamy na Dąbskiej, na Struga oraz na ulicy Wiosennej. Dziś się padać nie powinno, a jeszcze pojawią się promienie słoneczne, a na termometrach mamy 21 stopni Celsjusza.
11: Jest 15. Newsy SK2, Jakub Konieczkowicz. Dwa pociągi na jednym torze, o krok od tragedii w Kielcach. Przed południem dwa składy TLK Małopolska oraz pociąg Polregio zatrzymały się na tym samym torze w odległości zaledwie kilkudziesięciu metrów od siebie.
12: Maszynista pociągu regionalnego pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu.
11: Relacjonuje Piotr Hamarnik z zespołu prasowego PKP. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a na miejscu komisja kolejowa wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Policja potwierdziła, że maszynista był trzeźwy. Ruch pociągów został już przywrócony. Wojskowy przekręt na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dwóch przedsiębiorców z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego, zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczyć sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić nieprawidłowości.
13: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu.
11: Mówi nam Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu. Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili skarb państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Biznesmeni usłyszeli już zarzut oszustwa i trafili do aresztu na 3 miesiące. Grozi im 10 lat więzienia. Po raz kolejny wolontariusze ruszą w polskie góry, by zbierać zalegające tam odpady. To w ramach akcji Czyste Tatry. Przez 15 lat działania akcji zebrano blisko 5 ton śmieci, ale widoczna jest tendencja spadkowa.
14: Ostatnie 2-3-4 lata naprawdę jest już bardzo dobrze. W tamtym roku zebraliśmy 100 kg.
11: Mówi Sławomir Rykowski, rzecznik akcji Czyste Tatry, która już 28 i 29 sierpnia.
15: Kuba, ty zajmujesz się newsami, to pewnie też często czytasz gazety, prawda?
16: Zdarza się.
15: No, zaraz zrobimy również przegląd pracy tutaj. A co w SC2, moi drodzy? A przy okazji zobacz, jest ogłoszenie. Praca w drukarni. Ale jest jeden warunek dla niepalących.

0: Wódka Suflera za ostatni grosz w SC2. Najlepsze polskie hity. Hity również dzisiaj w Sopocie. Stanisław Sojka absolutnie. Justyna Styczkowska, Natalia Schroeder. Oni wystąpią na scenie Opery Leśnej. A później najlepsze przeboje popu z Dawidem Kwiatkowskim, Oskarem Cymsem czy Zalią, Kają i Margaret. To dziś w Sopocie. Jest też SK2 z Olą Kot, z którą się teraz łączymy. Olu, gdzie jesteś?
1: Moi drodzy, pozdrawiamy serdecznie z Sopotu. Tutaj dzieje się naprawdę dużo. Właśnie jestem na balkonie i tutaj duet Kuba i Kuba. Oni w tej chwili robią koncert na żywo i naprawdę są tutaj dzikie tłumy i wszyscy bawią się fantastycznie, są

0: SK2.
1: Tak, można bawić się właśnie w Sopocie razem z SK2, gdzie jesteśmy z wami. Kuba i Kuba jutro, a teraz Cleo. Dla tych, którzy wracają po robocie do domu.

0: Trzeci wymiar, czyli XXXL, taki również numer. Za chwilę, po skrócie newsów w SC2, Oskar Cymz i Carla Fernandez, ci, którzy na Top of the Top Festiwalu występują.
1: Jakub Konieczkowicz, zapraszam. Hubert B. trafi do aresztu na 3 miesiące. Zapadła decyzja sądu w tej sprawie. Przypomnę, 26-latek w sobotę w Krakowie miał potrącić 3-osobową rodzinę. 8-miesięczne dziecko walczy o życie w szpitalu, a jego rodzice zginęli na miejscu. Mężczyzna usłyszał już zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. Do tematu będziemy wracać. Pierwsze sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przeprowadzone w Polsce. Sprowadzenie zwłok do kraju ma nastąpić jeszcze w tym tygodniu. Przypomnijmy, 16 sierpnia w wypadku polskiego autokaru wracającego z Medziugorje zginęło 12 osób, kilkadziesiąt zostało rannych. Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce światowego rankingu WTA, to po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati. Na czele, niezmiennie od października 2024, pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka.

0: ich troje.
1: A nie ich troje, ale jest ich dwoje. Ola Kod i Mati Fuczyło na Top of the Top Festiwalu w Operze Leśnej w Sopocie i spacerują sobie po Sopocie. Ale wam to jest dobrze. Halo, halo.
2: Ahoj, ahoj, ekipa! Pozdrawiamy was bardzo serdecznie, prosto z Sopotu!
3: Pozdrawiamy was prosto z Sopotu, a mówiąc konkretnie, pozdrawiamy was ze strefy Radia SK, w której na was czekamy.
2: Także jeżeli jesteście gdzieś w Trójmieście, to zapraszamy. Jesteśmy na Monciaku, mamy mnóstwo atrakcji, gramy najlepsze hity na czasie. No naprawdę, dzieje się, nie pożałujecie.
3: Mewy też latają, poza tym są hity na czasie, jest pięknie, jest wspaniale. No i co? No i mam nadzieję, że się widzimy. A jeżeli nawet nie jesteście w Trójmieście, to też warto przyjeżdżać.
2: Po prostu śledźcie też nasze sociale, bo tam pokazujemy wam, co się dzieje i jak fantastycznie się bawimy, więc dołączcie do nas.
4: SK2.
1: Bryza, świeża, jak na ta morska taka, najlepszych polskich hitów za chwilę od Demono i Zio jeszcze w tej godzinie w SK2.
4: Reklama.
5: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
6: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.

0: 80% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

0: Magiczne słowa w SC2 od Zio, a Jakub Konieczkowicz będzie takie miał również w newsach punktualnie o 16, między innymi o piorunach. Ale ludzie mówią na nie pieruny, bo tak nisko te pieruny jedne nad głowami latają.
1: Reklama.
2: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Płaszczownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w

0: mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Szukasz idealnego samochodu? Poznaj nową Toyotę Yaris Cross, jeszcze bardziej nowoczesną i gotową na każdą podróż. Teraz już od 551 zł netto miesięcznie w leasingu Kinto One oraz Toyotę Yaris dostępną od ręki. Sprawdź naszą ofertę już dziś w salonach Toyota Kozłowski w Szczecinie i Nowogardzie. Dodatkowo przy zamówieniach złożonych do końca miesiąca otrzymasz voucher wartości 1000 zł na oryginalne akcesoria Toyoty. Toyota Kozłowski. Twoja Toyota jest bliżej niż myślisz.
3: Łap promocję przed pierwszym dzwonkiem na Allegro. Teraz rower Bulls Sonic Evo AMSX129 tylko 12 499 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 19 999.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona Jasny Luzem, cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A Brzoskwinie Luzem, cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
11: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
10: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: I po reklamie.
12: Korki tworzą się teraz przede wszystkim na ku Słońcu i na Okulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Dłużej postoimy w drodze kierowcy też na Santockiej 26 kwietnia. Uważajcie na Trauguta i na Mickiewicza. Prawa część miasta, tutaj noga z gazu na Gdańskiej, na Eskadrowej, na Hangarowej oraz na Batalionów Chłopskich. Na termometrach 20 kresek. Jeszcze dziś promienie słoneczne się pojawią. Chociaż mimo tych ciemnych chmur padać w Szczecinie nie powinno, a ciśnienie mamy na wysokim poziomie.
13: Jest 16. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz ma trafić do aresztu na 3 miesiące. Jest decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił na ulicy Solnej w Krakowie 3-osobową rodzinę. Rodzice zginęli, a 8-miesięczne niemowlę walczy o życie w szpitalu. 26-latek usłyszał zarzuty. Hubert W. odpowie za umyślne naruszenie zasad ruchu drogowego i nieumyślne spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu do 8 lat więzienia. Z kolei mieszkańcy Krakowa alarmują. Nie chcemy bać się chodzić po chodnikach, a dla tragicznie zmarłej pary na ulicy Solnej organizują Marsz Pamięci. Chcemy zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa pieszych, mówi Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa.
14: Tamten obszar jest szczególnie newralgiczny. Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
13: Marsz Pamięci odbędzie się jutro o 18:00 w okolicy miejsca zdarzenia. Historyczny, wartaż 8 miliardów złotych, kontrakt na polskie pioruny podpisane w Skarżysku Kamiennej. Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia wspólnie kupują zestawy przeciwlotnicze od zakładów MESCO.
15: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
13: Mówił dziś szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączyć kolejne europejskie kraje. Czas na próbę generalną. W Sopockiej Operze Leśnej trwają ostatnie przygotowania do pierwszego dnia festiwalu Top of the Top. Na miejscu jest nasza reporterka Dominika Bakura.
16: Za niespełna 4 godziny ta scena rozbłyśnie tysiącem świateł. Swoje hity zaprezentują tu m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia czy Piotr Kupicha. Ten ostatni znów pokaże, na co go stać.
17: Szczególnie właśnie w tym koncercie z tą fantastyczną orkiestrą w cudownej aranżacji.
16: Drugi koncert tego wieczoru będzie natomiast wyjątkowym hołdem dla Stanisława Sojki. Tu pojawią się m.in. bliscy artysty.
13: A najważniejszym punktem programu będzie oczywiście rywalizacja artystów o statuetkę bursztynowego słowika.
18: I w Operze Leśnej jest również SK2 i jest 16. My wydłużamy operowo ten weekend, a to, co było w sobotę i w niedzielę, puszczamy w niepamięć, nawet jeżeli ktoś nieźle nawiwijał. Nawiwijałeś czy nie?
19: Nie, no grzeczny byłem.
18: Tak, tańce, hulańce i swawola, boli głowa, ale nie od tego, co najlepsze.
20: Najlepsze polskie hity.
18: U mnie weekend też był spokojny. Jak u ciebie?
19: No dobrze, no jakbym wiedział, że go przedłużasz jeszcze na poniedziałek, to pewnie bym poszalał, a tak to...
18: A robimy to z braćmi Kacperczyk, Darią Zawiałow, Kasia Wilk w tej godzinie również to zrobi. Przedłuży z nami weekend, a u Kaśki Cerekwickiej po weekendzie jest dym. Zresztą posłuchajcie sami.

Gibbs, Igor Forman i ostatni dzień lata w SC2. Uwaga! W tym wieku osiągasz szczyt inteligencji duszy, czytam w internecie. Naukowcy podali konkretny moment. W badaniu wzięto pod uwagę takie cechy jak rozumowanie, pamięć, sumienność, empatia i neurotyczność. I okazało się, że ten szczyt najlepszego funkcjonowania umysłu i inteligencji duszy to między 50 a 60 rokiem życia. W związku z tym nie ma się co martwić. Jeszcze nauczymy się grać na saksofonie i zrobimy, załóżmy, karierę. Jak Kaśka Wilk, pierwszy raz w SC2.

0: I kończy się ten utwór Kaśka Kowalska. Jeżeli samochód potrafiłby śpiewać, to na pewno to byłby jego ulubiony numer. Prowadź mnie. Doprowadziły nas o te bębenki. Do 16.30 Jakub Konieczkowicz poprowadzi dla was najważniejszy skrót newsów.
1: Ludzkie kości znaleziono na cmentarzu przy ulicy Ogrodowej w Łodzi. Leżały w miejscu, w którym od dziesięcioleci nie prowadzi się pochówków. Sprawę bada prokuratura.
2: Potwierdzono wstępnie, że są to kości ludzkie i zabezpieczono łącznie 3 z nich. Postępowanie będzie prowadzone pod kątem znieważenia, zbezczeszczenia zwłok, co zagrożone jest karą do 2 lat pozbawienia wolności.
1: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo ma ustalić, czy kości pochodzą z terenu cmentarza, czy zostały tam ostatnio przewiezione. Mocne uderzenie w narkobiznes. Mieli sprzedać kilkadziesiąt kilogramów środków odurzających. Ten gang rozbiła śląska policja. Zabezpieczono blisko kilogram narkotyków czy gotówkę w kwocie ponad 21 tysięcy złotych. 5 podejrzanych z zarzutami trafiło do aresztu. Może im grozić kara nawet do 18 lat więzienia. Wielkimi krokami zbliża się 15. edycja Poland Business Run. Na pierwszy ogień 30 sierpnia stolica, finał akcji w Krakowie 5 i 6 września. Do charytatywnego biegu zgłosiło się już ponad 47 tysięcy osób.

0: SC2 spotkanie z muzyką Stanisława Sojki i takie spotkanie rozpocznie dzisiaj czterodniowy festiwal. Czterodniowy maraton w Sopocie. Swój marsz też w stronę Opery Leśnej rozpoczyna nasza eskowa ekipa, która jest razem z wami, z najlepszymi słuchaczami tam na miejscu i z Olą Kod na czele oraz również z chłopakami. Ola, czy jesteście jeszcze na Monciaku?
1: Moi drodzy, jeżeli chodzi o naszą eskową strefę na Monciaku, to teraz już ją zamknęliśmy i powoli ruszamy do Opery Leśnej, bo tam przecież dzisiaj festiwal top of the top, ale tak się składa, że tak sobie idę tym Monciakiem, myślę, a może bym coś zjadła i patrzę, o, koledzy też tutaj są.
2: Mati Fuczyło, dzień dobry, oczywiście, że jesteśmy i czekamy na pyszną rzecz, ale ze mną jest jeszcze ktoś.
3: Michał Hanczak, dzień dobry, wiadomo, że jak jedzenie, to ja też. Na razie to czekamy w długiej kolejce, żeby w ogóle zamówić. Może się doczekamy jeszcze przed festiwalem odbioru tego jedzenia, czyli tego kebaba.
1: Czyli generalnie pozdrawiamy w tej chwili naszego szefa, bo jeżeli nie dojdziemy do Opery Leśnej na czas, to wiadomo, co poszło nie tak.
3: Wiadomo, gdzie nas szukać, ale nie będziemy zmieszani.
2: Oczywiście, że nie. Zawsze ostry. Zawsze
1: tak,
2: ostry.
1: Na ostro, na ostro. Pozdrawiamy z Sopotu.
4: SK2.
0: Ciekawe, czy po festiwalu, po imprezie w nocy też będzie kebab, bo do tej budki o tej porze, tak po północy, to tylko najwytrwalsi dojdą.
4: Reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Halo Nowogard! W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest! Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30, plaża miejska, wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.

0: SK2 Szczecin.
1: A wieczorami zmarnowany błądzę. Chciałbym coś poczuć, ale nie wiem co sam. Szukam i ciągle

0: Lubię cię, a dzisiaj mamy pierwszy dzień ostatniego tygodnia wakacji. Jedni jeszcze korzystają, drudzy powolutku wracają do rzeczywistości, a my o 17. W sumie to tak dwie minutki po 17 w SC2. Po najważniejszych newsach wracamy do najlepszych polskich hitów. Nie uciekajcie za daleko.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły regulamin na pekao.com.pl.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: I po reklamie.
13: 21 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie. Temperatura odczuwalna może być nieco niższa. Przewaga promieni słonecznych, chmury też się pojawiają, ale spokojnie. Jeżeli wybieracie się na spacer, to parasolki zostają w domu, bo dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno. Przynajmniej tak twierdzą nasi radiowi synoptycy. Ciśnienie też jest na wysokim poziomie. Kierowcy muszą uważać jeszcze w rejonie węzła Kijewo. Zwalniamy na Struga. Nieco dłużej postoicie też przy trasie zamkowej.
14: Jest 17. Newsy SK2. Jakub Konieczkowicz szuka sprawcy i prosi o pomoc świadków. Krakowska policja publikuje wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z brutalną napaścią na osiedlu willowym w Krakowie. W wyniku ataku zmarł 36-letni mężczyzna. W sprawie zatrzymano 9 osób, ale wszystkie zostały zwolnione i nikomu nie przedstawiono zarzutów. Wyniki sekcji nie dały odpowiedzi na pytanie o bezpośrednią przyczynę śmierci.
15: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie. Cały czas trwają czynności intensywne policji zmierzające do wykrycia sprawców tego pobicia.
14: Mówi Mariusz Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Do pobicia doszło w nocy z czwartku na piątek. Wiadomo, że ofiara została zaatakowana na krakowskim osiedlu przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim. Minister cyfryzacji przestrzega nierealizowane rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa, to łamanie prawa, zaznacza Krzysztof Gawkowski. Od wczoraj obowiązują przepisy, które to umożliwiają, jednak jak słyszymy, nie wszystkie urzędy przestrzegają nowych wytycznych.
16: Wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
14: A do godzin przedpołudniowych nowy akt małżeństwa otrzymało w Polsce 11 par jednopłciowych. Już dzisiaj startuje Top of the Top Sopot Festival. W Operze Leśnej zagra m.in. Dawid Kwiatkowski, Zalia, Margaret czy Oskar Cyms, który ma z tą imprezą dobre wspomnienia. 2 lata temu zgarnął tam bursztynowego słowika za kawałek Cały czas. Co teraz słychać u słowika?
17: Stoi sobie na parapecie u mnie w kuchni i wygląda sobie przez okno, świeci na niego słoneczko. No i sobie żyje. Ja sobie na niego spoglądam codziennie, kiedy wstaję rano. Jest ze mną przez cały czas.
14: W zeszłym roku statuetkę zgarnęła Carla Fernandez za hit Co jeśli? Na tegorocznym festiwalu w Sopocie o bursztynowego słowika powalczy m.in. Jeremi Sikorski, Kasia Sienkiewicz, Kuba i Kuba czy Ania Karwan.
0: Sopocki Festiwal. Tak jak Kuba wymienił w newsach, pełen jest wielkich nazwisk. Dzisiaj maraton muzyczny zaczyna się w Operze Leśnej i te nazwiska również w SC2. Zagrają dla Was hity w tej godzinie. Ania Karwan na przykład. Sprawdzimy, co i jak wyglądają przygotowania u Margaret.
1: Najlepsze polskie hity.
18: Polskie hity.
1: SK2.
0: I na dzień dobry również gwiazda top Sopocka. No, dzisiaj zacznie całą imprezę. Kaja z Wiki Gabor. Kowalski, witajcie.
19: Ruszamy.

0: Bajm, płynie w nas gorąca krew, to teraz płyniemy do Sopotu, bo muzyczne spotkania pod sopockim niebem z gwiazdami dzisiejszymi, których to dzieli tylko kilka godzin od wejścia na scenę Opery Leśnej. Na takiej imprezie nie mogło zabraknąć Eski 2, w końcu gramy tylko polskie i to największe hity i jest tam nasza ekipa, między innymi Mati Fuczyło, który zaczepia dzisiejszych artystów. Mati, mów tam śmiało, kto tam teraz przy tobie stoi?
1: W SC2 ze mną Margaret. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, hej.
1: Powiedz mi proszę, dzisiaj Opera Leśna, dzisiaj twoje występy, będziesz miała okazję, no między innymi też pośpiewać z Dawidem. Trzeba było troszkę poczekać na to, żeby was usłyszeć i zobaczyć razem, co?
2: Były pomysły, żeby wcześniej zaśpiewać wspólnie gdzieś na żywo ten utwór, ale stwierdziliśmy, że ten utwór jest dla nas tak wyjątkowy, że chcieliśmy, żeby to też była wyjątkowa scena, wyjątkowa sytuacja i no, festiwal w Sopocie taki jest. Więc faktycznie premierowo dzisiaj z Dawidem, później ci opowiem.
1: Mm-hmm. Właśnie, później ci opowiem. A opowiedz mi proszę, Margaret, jak to jest w temacie występowania na tej scenie? To jest jednak kultowa scena, to jest wielka scena, to jest ta, która tworzy i tak dalej, i tak dalej. Czy ty jeszcze miewasz takie emocje związane z tym, że jest dreszczyk emocji taki, ojej, no muszę wypaść tutaj, muszę zrobić to dobrze?
2: Ja się bardzo stresuję, ale to po prostu chyba dlatego, że mam dosyć skomplikowane te show i tam jest wiele elementów, na których można się wyłożyć, więc jestem po prostu bardzo skupiona, bardzo tak cały czas o tym myślę. Po prostu zawsze jednak taki dreszczyk emocji, troszkę bolący brzuch przed wejściem na scenę jest.
1: Okej, no dobrze, no to życzę, żeby ten bolący brzuch zamienił się w to, że po prostu na scenie będzie już pięknie. Dobrej zabawy tobie w takim razie.
2: Dziękuję ci bardzo.
1: Dzięki, Margaret.
2: Żebym nie miała zadyszki.
1: Żebyś nie miała zadyszki w takim razie.
2: Tak.
1: Słuchajcie, sprawdzajcie Margaret i oglądajcie to, co się będzie tutaj działo również w naszych socialach.
3: SK2.
0: To miejsce zapisuje wyjątkowe wydarzenia i historię też. To teraz w SC2 przedsmak tego, co wydarzy się dzisiaj po raz pierwszy w Operze Leśnej. Zaśpiewają razem, pierwszy raz na żywo. Muzyczny szczyt tego lata, Dawid Kwiatkowski i Margaret w SC2.
4: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

0: O 18 to czas wpakować się do wehikuł czasu.
1: SK2, wehikuły czasu.
0: I troszeczkę się przenieść wstecz, bo są takie numery, kochani, które mają coś w sobie. Przyznajcie, zostają w człowieku na długo i tak jest z tą piosenką, która ma ponad 50 lat. W tym kilka przeleżała w szufladzie. Zbyszka Wodeckiego, ale za pomocą Wojciecha Młynarskiego, bo byli kumplami, napisał Zbyszkowi słowa i powstała piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem. Dedykowana ona jest miłości Zbyszka i jego żony Krystyny, ale co ciekawe, utwór ten zwyciężył na festiwalu Interwizji w Pradze. Wodecki, jak się o tym dowiedział, zapożyczył się u przyjaciół, zorganizował w Pradze wielkie przyjęcie, bo pomyślał, że za pierwsze miejsce w Interwizji to dostanie niezłą sumkę. A tutaj okazało się, że nagrodą była tylko róża.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Kolejna róża. Do kolekcji tych, które już tak pięknie rosną. Może cały czas pod jego balkonem. Jeden z największych przebojów Zbyszka Wodeckiego. Lubię wracać tam, gdzie byłem w SC2.

0: Na ten numer możecie głosować w gorącej polskiej dwudziestce SK2.pl. Pszczona i Nita, daj mi znać, to chyba generacja Z. Tak, dokładnie, czyli tak zwany Gen Z. A generacja Z, czytam w świecie internecie, ma nowe modne słowo teraz, no. I nie ma ono pozytywnego znaczenia. Chodzi o słowo poliester. Że coś jest poliestrowe, albo ktoś jest poliestrowy. Inaczej sztuczny, no, plastikowy. Jak patrzę czasami na siebie, to...
1: SK2.
0: Bluza, spodnie, skarpetki, no chodzący poliester. Na zawsze i na wieczność. Wilki za chwilę w SC2, naturalnie.
1: Reklama.
2: A gdyby największe wyzwanie twojego życia nauczyło cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: I po reklamie.

0: Lady Punk West 2, czy nasze kochane lady, siatkarki, będą skakać ze szczęścia po meczu z Łotwą podczas Mistrzostw Europy w siatkówce kobiet? O tym już za chwilę w newsach, punktualnie o godzinie 18 w West 2.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Fantastyczne wakacje z Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. To już ostatnie dni z Holiday Park Szczecin. Jesteśmy z Wami tylko do 30 sierpnia. Na ostatni weekend szykujemy dla Was oferty specjalne. Tokeny aż 30% taniej. Bilety na Wheel of Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A gdyby największe wyzwanie Twojego życia nauczyło Cię radości? Kate Swenson została mamą Coopera, chłopca z głębokim, niewerbalnym autyzmem. Diagnoza wywróciła ich życie do góry nogami. Z czasem Kate zrozumiała, że nie musi zmieniać swojego syna. Musi tylko inaczej spojrzeć na świat. Chłopiec na zawsze. O macierzyństwie, autyzmie i drodze do radości. Poruszająca książka o miłości i akceptacji. Już w księgarniach.
1: I po reklamie.
0: Jest 18. News Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Priorytetem zwiększenie wsparcia wojskowego, w tym obrony przeciwlotniczej dla Ukrainy, a także wzmocnienie sankcji wymierzonych w Rosję. To kluczowy wynik kolejnego spotkania koalicji chętnych, które odbyło się dziś w Kijowie. W posiedzeniu brały udział wszystkie państwa Unii Europejskiej, a także przedstawiciele NATO. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Dodajmy, że na Placu Zamkowym w Warszawie właśnie ruszają obchody Dnia Niepodległości. Jest decyzja o tym, tymczasowym areszcie wobec Marcina N., podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Grozi mu dożywocie. To główny podejrzany w sprawie dramatycznych wydarzeń w powiecie zambrowskim. Przypomnę, w miejscowości Grądy Woniecko na Podlasiu doszło do awantury, w której ucierpiał 28-latek. Mężczyzna z ranami postrzałowymi wsiadł do samochodu i wjechał w ogrodzenie. Trafił do szpitala. Na koniec sport. Polskie siatkarki pokonały w Stambule Łotwę 3-1. To drugie zwycięstwo Polek w Mistrzostwach Europy. W kolejnym spotkaniu we wtorek zagrają ze Słowenią.
7: Dwudziestego sierpnia mamy w kalendarzu nietypowe święto, dzień Windowsa. Windows po angielsku to po polsku znaczy okno. Okno, tak? Dobrze mówię. Window, okno, Windows, okna. No w takim razie, dzisiaj to może nie, bo już jest późno i nie ma sensu, warto odpocząć, ale jutro jakby ktoś z Was chciał sobie umyć w domu Windowsy, to lepiej tak w centrum jest taka opcja i na północnym zachodzie, bo tam słonecznie, a na południu będzie padać, a jak będzie padać, to lepiej Windowsa zamknąć.
1: Cicho. SK2.

mrozu i nie ma miejsca jak dom, a w domu sporo rzeczy do zrobienia jest. Jakie za późno, jakie za późno. Każda pora jest dobra na polską muzykę, w SC2 i na Windowsa. My dzisiaj świętujemy razem z wami przypadający w kalendarzu dzień Windowsa, czyli okna. Myjemy razem z wami, tak jak robi to druga połówka Daniela. Daniel wysłał na Messengera Eski2 zdjęcie. Damy zdjęcie, która na drabince walczy ze smugami okna balkonowego. Rozumiem, że autor zdjęcia odpoczywa na kanapie przed prasowaniem firanek, które

0: Cortez i jego na pianinie piękne klawisze, a Sopot znowu gra pierwsze skrzypce i dzisiaj je zaczyna grać. Przed nami czterodniowy maraton największego muzycznego festiwalu. Ostatnie próby świateł i mikrofonu, teraz make-up, w garderobie również wskakiwanie w sceniczne stylizacje, a wśród topowych gwiazd w Operze Leśnej... No, jesteśmy również my, SK2, nie mogło nas tam zabraknąć. Jest również Matti Fuczyło, który tam po tej garderobie chodzi, od jednego pokoju do drugiego, puka do drzwi. I do czyich tym razem drzwi zastukałeś? Kogo tam masz przy sobie, Matti?
1: W SC2 dzisiaj ze mną postać, której przedstawiać nie trzeba, bo jej hity znacie doskonale. Piotr Kupicha, cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Słyszałem twoją próbę, nie będę mówił dokładnie, co się działo, ale działo się bardzo dużo. Powiedz mi, jakie emocje towarzyszą temu, że jednak dziś występ przed tobą w Operze Leśnej to jednak kultowe miejsce.
2: Wiesz co, kultowe miejsce i niesamowita aranżacja orkiestry Grot. I muszę przyznać, że od razu poczułem takie fajne emocje, jak można tą piosenkę pięknie zaaranżować i rzeczywiście ona dostała taki drugi oddech, czyli na top festiwal będzie naprawdę wyjątkowo.
1: Wierzę w to, że będzie wyjątkowo, ale powiedz mi proszę, występowałeś już na niejednej scenie, jeśli chodzi o Sopot też, na pewno to się zdarzało nieraz, ale powiedz mi proszę, jeżeli chodzi o emocje związane właśnie z tym, czy ty jeszcze czujesz taki dreszczyk emocji, wiesz, takiego stresiku związanego z tym, że jednak to się dzieje tutaj, że trzeba dobrze wypaść?
2: Wiesz co, właśnie to jest też trochę pułapka, bo kiedy pomyślisz, że musisz tak na maksa dobrze wypaść, jak na przykład, nie wiem, jakiś debiutant, który startuje w konkursie, to wtedy rzeczywiście jest inny rodzaj emocji, bo bardzo chcesz, bardzo marzysz, bardzo chcesz, żeby ludzie poczuli jakieś twoje dobre emocje. A w przypadku takiego występu, to jedynie co, to musisz się skupić na publiczności, że oni są naprawdę najważniejsi. Oni odbierają twoje emocje. Ty z nimi musisz być naprawdę blisko, musisz... Ja to trochę nazywam tak, bo my gramy już od 20 lat. Musisz się z nimi po prostu tulić, mówić do nich piosenką. I to wtedy naprawdę działa.
1: No to w takim razie, jeżeli chcecie się przytulić piosenką do Piotra, to koniecznie zaglądajcie do Sopotu, albo ewentualnie Sopot odwiedzajcie w telewizji. Piotr Kupicha, dziękuję ci bardzo.
2: Ja bardzo dziękuję. SK2.
0: Piotrek Kupicha tuli szklankę, a w niej pustą szklankę, a w niej pomarańcza. Sylwia Grzeszczak ma w pustej szklance mango. Yeah.

0: słoneczne dźwięki, latynoamerykański klimat, modelki, włodarski, każdy twój ruch to jest na razie w propozycjach do gorącej polskiej dwudziestki i wy wszystko możecie zmienić. SK2.pl.
1: Reklama.
2: Halo Nowogard. W piątek 28 sierpnia widzimy się na plaży miejskiej. SK Chill Fest. Warsztaty ekologiczne i kulinarne, strefa relaksu i masa atrakcji dla małych i dużych. Start o 14.30. Plaża miejska. Wstęp wolny. Na scenie DJ Radia SK i Happy Set. SK Chill Fest Nowogard. Z nami lato gra do końca. Projekt dofinansowany przez Urząd Miejski w Nowogardzie w ramach projektu Gmina z klimatem FEPZ 2.12 Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-27.
3: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram. A do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: I po reklamie.

0: Dziewczyna z gitarą, mikrofonem i charakterem też zaśpiewa dzisiaj na żywo w Operze Leśnej w Sopocie. Kaśka Sochacka w SC2, też tam jesteśmy i gramy tylko topowe hity. I artystów Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cym z kolejna godzina koncertowa w SC2.
1: Reklama. Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
2: No, bo mają wszystko taniej.
1: A jeszcze jakiś?
2: Bo mają najlepszy wybór.
1: No i?
2: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
1: Ciekawe, co jeszcze?
2: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
3: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej, od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Znowu niespodzianka?

0: Mam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
1: Skąd ta piana, kochanie?
0: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na Rossmann.pl, regulaminy.
2: Formy oszczędzania wydają mniej, by mieć z życia więcej.
3: I więcej, bo teraz polska szynka wieprzowa bez kości marki Auchan 33% taniej. Tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 14,98. A mleko wypasione UHT 3,2% w supercenie złoty 95 za litr. I wiele innych promocji. Oferta do środy 26 sierpnia. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Burze w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim i Pomorskim. W nocy gęste mgły na północy, zachodzie i w centrum. Nocy chłodna. Na wschodzie sześć. Nie, minusa nie będzie. 8 w centrum, nad samym morzem do 14, ale spokojnie. Wakacje trwają, lato nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa.
10: Najlepsze polskie hity.
9: Ma dla nas przygotowane to, co najlepsze, jak ja dla was przygotowałem. I Sanach na dzień dobry, Kowalski, witajcie.
11: Stał nowy.

0: do żony, do kotka, do pieska, do przyjaciela, przyjaciółki można powiedzieć: kocham cię, kochanie moje. Manam Westy 2. 15 minut tylko zostało do tego, aby rozpocząć imprezę w Operze Leśnej, której to już drzwi zostały otwarte pół godziny temu i pierwsze osoby zajmują miejsca w amfiteatrze przed niebieską scenerią fantastyczną. Do przygotowania ostatnie trwają i na scenie już niebawem pojawi się Kaja, która wszystko rozpocznie, a także i Kasia Sienkiewicz.
1: Hejka, jestem już w Sopocie i się strasznie cieszę, bo ja czekałam na te dni od dawna. Już jestem po próbach dźwięku, po próbach kamer pierwszych i będzie się bardzo, bardzo dużo działo teraz, poniedziałek i wtorek. Nigdy tak bardzo nie czekałam na poniedziałek i wtorek swoją drogą.
0: I się doczekałaś.
2: SK2.
0: Tak jak Dawid Kwiatkowski, który również wystąpi dzisiaj na Top of the Top Festiwalu i Oskar Cym za chwilę też tam będzie i jesteśmy my, SK2 i wy.

0: gdyby tak można było cofnąć czas.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: W SC2 robimy to i teraz razem z zespołem Jam, kiedy zaczynali swoją karierę. Jest taka piosenka, którą napisali na początku i nagrali lat 80. Puff się ona nazywa. I też została wydana na kultowym singlu, bo razem z utworem Whiskey. Kto miał kasety, ten pamięta. Była strona A i strona B. Na stronie A, załóżmy, było Whiskey, a na stronie B później Puff.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Tak było w tym przypadku. Utwór, który otworzył Jamowi drzwi do ogólnopolskiej kariery. Kanon polskiego blues rocka. Złoty Puff. Jak na Top of the Top jest Słowik, to tutaj Puff.

0: Nowość w ST2 odliwki, poza tobą nic. Ależ się rzeczy normalnie dzieją. No wyobraźcie sobie, że ktoś po prostu jedziecie samochodem i wskakuje, jak stoicie na światłach, na wasz samochód. No, taką sytuację miała pani wiceminister finansów, pani Hanna, wszystko w środku Warszawy. Obywatel Gruzji przeszedł po jej samochodzie. Znaczy, nie po jej, bo należącym do Ministerstwa Finansów. No właśnie, to nie jest jej samochód, więc to luz. Pani minister nic do tego, ale za to kierowca był nieźle wkurzony.
1: Andrzeju, nie zdenerwuj się. Kupimy spraya, będziemy balować.
2: SK2. Reklama.
3: Szóstka w Lotto? Każdy o niej marzy. A teraz możesz pobiec po swoją. 6 września wystartuje bieg Lotto na szóstkę. 6 kilometrów, 6 miast i jeden wspólny cel. Wsparcie leczenia chorób płuc. Na uczestników czekają także niespodzianki od Lotto. Szczegóły w dniu biegu. Wejdź na biegna6.pl i zapisz się. Bieg Lotto na szóstkę w twoim mieście już 6 września. No to 6!
2: I po reklamie.

0: Urszula w SC2, jej malinowy król, który brzmi jak nazwa prezentu. Można taki wręczyć Bartłomiejowi, Bartoszowi albo Jerzemu. Panowie dzisiaj, 24 sierpnia, się imieninują, a my też świętujemy rozpoczęcie topowego festiwalu w Sopocie, gdzie jest również nasza ekipa. Teraz trwa podróż muzyczna śladami Stanisława Sojki, a po godzinie 20 zaproszę Was w muzyczną podróż śladami polskich hitów w SC2. Męskie granie, Kwiat Jabłoni czy Bajm Kowalski. Bawcie się dobrze.
1: Reklama.

0: 30% taniej. Bilety na Willow Szczecin oraz tokeny na wszystkie atrakcje kupisz online na pojawi.pl. Holiday Park Szczecin. Łasztownia, ulica Tadeusza Wendy. Więcej informacji w mediach społecznościowych Holiday Park Szczecin.
1: Ty plus smak poranka równa się promka w

0: Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: I po reklamie.

wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra.

Poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj za

Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

piace jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la